Majky, ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

zwana mizerka. Jestem sam, jak strażak podlewam palące miejsca.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem lśnieniem.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, psocie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: klimę.
1: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

naśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: zajdzie.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, by posunąć z głowy setki morskich plam.

0: Zaki.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

koleżanki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki fajki.

0: Alternatywnie o muzyce klasycznej w audycji Alteracja. Zaprasza Michał Dziamara.
1: Sobota, 1 sierpnia, godzina 18. Michał Dziamara. Kłaniam się nisko z naszego studia przy ulicy Wareńskiego w Warszawie. I zapraszam jak co sobotę na podróż do świata muzyki wysokiej próby, a że mamy czas letni, to przypominam, że lądujemy w kolejnym kraju w ramach podróży lata z Alteracją i dziś lądujemy w Argentynie. Tak jest. Ostatnio, gdy się spotykaliśmy na antenie, to było jeszcze przed finałem mundialu. Wszyscy kibicowaliśmy Argentynie, no ale jak się stało, tak się stało, wszyscy wiemy. I dziś przynajmniej kibicować będziemy tej argentyńskiej muzyce, która myślę, że na równi jak futbol jest w tym kraju wspaniały, no ale tutaj myślę zawsze jednak to pierwsze miejsce na spokojnie zajmuje. Dziś za konsolą Wojciech Twarowski, tak jak mówiłem niejednokrotnie, sam realizując, że odwiedzać nas tu będzie na naszych sobotnich alteracjach i dziś nie jest inaczej. Jak Argentyna, to oczywiście tango, a jak tango, to Carlos Gardel. Tak jest. Kompozytor, wokalista, aktor, postać ikoniczna dla muzyki argentyńskiej. No i na początek utwór, który myślę każdy kojarzy, przynajmniej z brzmienia, a zwie się on Por una cabeza.

Poruna Kabezia, muzyka marynarzy, robotników. Właśnie tango jest taką opowieścią o tęsknocie, która narodziła się w tych portach właśnie argentyńskich. Oczywiście bandoneon najważniejszy, tutaj za jakiś czas posłuchamy również Astora Piazzolli, który na nowo to tango zaprezentował, a tutaj jednak to tango takie, myślę, źródlane, to tango bardzo obrazowe, no właśnie w wykonaniu ikony Carlosa Gardela na antenie Radia Aktywnego dziś, a my przechodzimy dalej do stylu, który się nazywa candombe. I choć większość kojarzy go z Urugwajem, to ma również tradycję w Argentynie, szczególnie w Buenos Aires. Muzyka potomków afrykańskich niewolników, a więc troszeczkę taki latynoski blues, możemy powiedzieć. Najważniejsze są bębny. Samo candombe wpłynęło bardzo mocno na styl tanga i na właśnie charakterystykę tegoż i tańca, i stylu muzycznego. No i zaczniemy sobie ten styl prezentować od Alberto Castillo i jego interpretacji candombe właśnie.

No i usłyszeliśmy bębny, dynamikę i bardzo silną rytmikę. Właśnie to wszystko w stylu candombe się zawiera tutaj Alberto Castillo. Właśnie specjalnie dla nas na alteracji wybrzmiał, a my pozostając oczywiście z muzyką argentyńską wsiąkniemy w jej folklor, taki troszeczkę też styl ludowy, folklore Argentino właśnie, no i wspaniały, cudowny gitarzysta, muzyk urodzony jako Hector Chavero, jednak myślę pod tym imieniem nikt go nie kojarzy, tylko jako Atahualpa Yupanqui. Tak jest, tutaj warto sobie gdzieś tam zasłyszeć ten sposób czytania tego nazwiska, który zapisuje się Yupanqui, i właśnie ten pseudonim gdzieś tam utożsamiony jest właśnie na bazie tradycji ludowych argentyńskich oraz Indian właśnie z tego regionu, i właśnie taki pseudonim Hector Chavero przybrał, Atahualpa Yupanqui. Twórczość jego wywarła wielki wpływ na kulturę całej Ameryki Południowej. Wspaniały gitarzysta, ale też aranżer, muzyk, który dziś wykona dla nas Los Ejes de mi Careta, utwór, który opowiada o człowieku, który nie smaruje osi swojego wozu, bo lubi słyszeć ich skrzypienie. Atahualpa Yupanqui.

Przechodzimy do wokalistki, której głos zna cała Ameryka Południowa, znana jako La Negra, wspaniała, jedyna Mercedes Sosa, którą mogliśmy tutaj poznać na antenie radioaktywnego za pomocą jej interpretacji mszy kreolskiej. Dziś jednak posłuchamy Wolnego Tańca w Metrum 3/4, który również, tak jak poprzedni utwór Atahualpy Yupanqui, wywodzi się z folku i z muzyki indiańskiej. Będzie to zamba, która do Argentyny dotarła przez górne Peru. Dziś wysłuchamy właśnie tego stylu, do którego tańczenia w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale potrzebna jest chusteczka, więc jeśli macie przy sobie, to zamba para Olive D'Arte w interpretacji Mercedes Sosy zatańczycie.

Zamba para Olvidarte, Mercedes Sosa i Diego Torres w tej interpretacji zamby wybrzmieli na antenie radioaktywnego. Rozpoczynaliśmy od tanga takiego można powiedzieć wzorcowego, klasycznego, bardzo rozpoznawalnego z perspektywy właśnie tej tradycji, to za sprawą Carlosa Gardela. No i wspomniałem, że przejdziemy do reformatora, do człowieka, który na nowo przedstawił ten styl. Mowa oczywiście o Astorze Piazzolla. Właściwie najwybitniejszy argentyński kompozytor wieku XX, bandoneonista, akordeonista, kompozytor, rewolucjonista, twórca amalgamatu muzyki klasycznej, jazzowej i folkowej. No i właśnie z tej mieszaniny, z tego kupażu powstało tango nuevo, tango od nowa. Początkowo krytykowane, dziś symbol muzyki argentyńskiej. Tango, które stało się nie tylko muzyką taneczną, ale również wybrzmiewającą w nobliwych salach koncertowych, filharmonii i na estradach świata. Dziś posłuchamy utworu, który myślę każdy zna, może nie każdy wie, że to jest utwór Astora Piazzolli i może nie każdy wie, że zowie się Liber Tango.

ostatnie dźwięki Liber Tanga z albumu o tym samym tytule wybrzmiewają na naszej antenie. No, Astor Piazzolla tym utworem, ale też całym albumem właśnie w 1974 roku stworzył tango na nowo. Tak jak myślę w przypadku kubańskiego Buena Vista Social Club, znamy te utwory, nie zawsze je kojarzymy właśnie z Kubą. Tak samo tutaj mam nadzieję, że od teraz Liber Tango będziecie kojarzyć z tym tangiem na nowo, tangiem nuevo i Astorem Piazzollą. Właśnie nas pół godziny dzieli od godziny 19. Myślę, że posłuchamy jeszcze dwóch, trzech utworów, które będą kolejnymi stylami, które odkryjemy na mapie Argentyny. Tutaj Wojciech Twarowski, słuchając utworów, czuje, jakby miał lekcję audycji muzycznych, więc mam nadzieję, że i wy, jak kiedyś traficie do Familiady czy Milionerów. No i będzie pytanie, z jakiej prowincji pochodzi Chacarera, no to będziecie wiedzieć, że z Santiago del Estero, bo właśnie do Chacarery przechodzimy. To jest chyba najbardziej taneczny, folkowy styl argentyński. Bardzo żywy rytm, tańczy się w parach, bardzo często jako przerywnik milongi, czyli takich wydarzeń muzycznych. Rozpoczyna się od tupnięcia nogą o podłogę, tak w ogóle, więc i wy tupnijcie. Chacarera del Cardenia, Horacio Banegas.

Che Carrera del Cardenal Horacio Banegas. Żywy, rytmiczny, niezwykle dynamiczny taniec argentyński. Kolejny już dziś za nami, a teraz się na chwileczkę uspokoimy. Wejdziemy w taką zmysłową, efemeryczną, gęstą chmurę gitarową. W końcu będzie gitara klasyczna, w sensie stricte gitara klasyczna, z tym klasycznym graniem, a to za sprawą gitarzysty, kompozytora i lekarza Jorge Cardoso, który dyplom zdobył w argentyńskiej Kordobie. Na co dzień mieszka w Madrycie, gdzie uczy w konserwatorium. Laureat wielu nagród, m.in. National Folklore Composition Competition z 1967 roku. Na koncie ponad 400 kompozycji, ale dziś posłuchamy tej, która zajmuje wyjątkowe miejsce w jego dorobku. Będzie to milonga. Milonga, która narodziła się w Rio de la Plata. Wolniejsza od tanga. Bardzo specyficzne akcentowanie zawarte w jednostce czterech grup rytmicznych nadaje lekko walcowy charakter. No i przede wszystkim taki muzyczny dialog, który możemy tutaj usłyszeć. Pytanie, odpowiedź, fala przypływa i odpływa. Milonga Jorge Cardoso.

No i ostatnie dźwięki milongi Jorge Cardozo na gitarę klasyczną wybrzmiały na naszej antenie. My powoli zmierzamy do końca. Usłyszymy, no może jeszcze nawet dwa utwory. Jeden sakralny, drugi troszeczkę mniej. Teraz rzućmy monetą, Wojciechu. Który pierwszy będzie sakralny. Wspominałem już dzisiaj, że słuchaliśmy na naszej antenie kilka razy mszy kreolskiej. No i w przypadku audycji o muzyce argentyńskiej nie można tego utworu nie zagrać, nie wykonać. Dziś nie będzie inaczej. Przypomnę, pierwsza msza napisana w języku narodowym po umożliwiającym tego Soborze Watykańskim II w roku 64. Utwór wielokrotnie wykonywany w Polsce, nagrywany przez wielkie gwiazdy jak José Carreras czy Mercedes Sosa właśnie. No i to bardzo poruszający Señor ten Piedad de Nosotros, czyli Panie zmiłuj się nad nami, z części pierwszej Kyrie. Dziś usłyszymy w wykonaniu Los Fronterizos.

Część pierwsza, Kyrie, mszy kreolskiej Ariera Ramireza, wybrzmiała na naszej antenie. No i rzut monetą zadecydował, że ostatni utwór będzie niesakralny, tak jest, więc wracamy do Astora Piazzolli i suity Historia Tanga. Posłuchamy sobie utworu, w którym Piazzolla pokazuje, jak tango zmieniło się w latach 60. XX wieku. Nie jest to już muzyka tworzona głównie do tańca, ale trafia właśnie do klubów nocnych i sal koncertowych, gdzie publiczność przede wszystkim słucha. No i tutaj rzeczywiście ta rewolucja brzmieniowa, przenikanie się bossanowy, jazzu, folku, muzyki klasycznej, to wszystko posypane nowoczesną harmonią i argentyńskim brzmieniem. Część trzecia suity Nightclub 1960 w wykonaniu bliskich nam wykonawców, ponieważ gości alteracji duetu gitarowego Wochent Guzik. Duo to na zakończenie muzyki o Argentynie. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się za tydzień. Lądujemy w kolejnym kraju Ameryki Południowej. Wojciech Twarowski kłania się nisko znad konsoli. Michał Dziamara do tego mikrofonu, życząc wam dobrego wieczoru, dziękuję za dziś. Słyszymy się za tydzień.

zejść jej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci speca od

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.